sobie usłuchaj poczauni dinga oni romani ciurato kunim raponi soboj horami usłuchaj sołci bostej mądzon zon totami jubagon olaj moko sori buzał dekiro usłuchaj miru husej sorra.